Edu Braga, Chapo. Vuela fuza chale vuba tuba vuma benito vufitile no so. Almazela, mes makuzela, kwa siga mahampu, benza, benza, benzi konvo.